0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Jest niedziela, 17 maj 2026 rok. Wybiła godzina 12. A przy mikrofonie Magdalena Roczymska. Wschód słońca mieliśmy o 4.37, zachód będzie o 20.26. Nietypowe święta. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Światowy Dzień Pieczenia. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. W Polsce nadciśnienie ma ponad 10 milionów osób i wielu z nich o tym nie wie. World Hypertension Lege powołała ten dzień właśnie po to, nie żeby przypominać o chorobie, ale żeby skłonić do działania. Zmierzenie ciśnienia to pierwszy krok, którego brakuje milionom. Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Święto to upamiętniało powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 17 maja 1865 roku. W 2006 roku przemianowano je na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Święto to ustanowiono w 2006 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła nim Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Z tej okazji i tego wydarzenia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom. Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Święto to upamiętnia decyzję Światowej Organizacji Zdrowia 17 maja 1990 roku, dzięki której homoseksualizm został usunięty z międzynarodowej klasyfikacji chorób. Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem tego święta jest organizacja skupiająca telefony zaufania dla dzieci z całego świata. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na tę formę pomocy najmłodszym. Światowy Dzień Pieczenia. Przy okazji takich świąt każdy może zdobyć nowe umiejętności w kuchni. Światowy Dzień Pieczenia ma na celu zachęcenie ludzi do własnoręcznych wypieków, które nie dość, że mają wyjątkowy smak, to jeszcze pozwalają zabłysnąć przed znajomymi. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. To smutne wydarzenie, które skłania do refleksji. Dziś zapalamy znicze w hołdzie ofiarom tej strasznej choroby, ale również pamiętajmy o sobie i o odpowiedniej profilaktyce. Przysłowie. Mokre w niebo wstąpienie, tłuste narodzenie. Gdy na w niebo wstąpienie słota, w jesieni będzie dużo błota. Na w niebo wstąpienie deszcz mały, mało paszy przez rok cały. Cytat dnia. Miłość na oko łagodna, w istocie bywa jak pantera głodna. I chociaż ślepa, drogi przyjacielu, najkrótszą drogą podąża do celu. William Shakespeare. I jeśli są Państwo posiadaczami Facebooka Polskiego Radia w Górnej Austrii, to zapraszamy tam właśnie do odsłuchiwania naszych audycji, również archiwalnych. A jeśli macie Państwo jakieś propozycje albo sugestie, to zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail radio@poloniaoberösterreich.com. A tematem naszej dzisiejszej audycji będą różne formy dbania o zdrowie. Od zdrowego jedzenia poprzez wszelkie formy aktywności fizycznej. Zapraszam serdecznie. Imieniny obchodzą dziś Sławomir, Weronika, Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia oraz Paschalis. Wszystkim solenizantom składam serdeczne życzenia, dedykując piosenkę.

Pierwsze zagadnienie na dziś. Co jeść, aby żyć zdrowo? Aby żyć zdrowo, należy opierać dietę na produktach nieprzetworzonych, bogatych w składniki odżywcze, dbając o właściwe proporcje makroskładników oraz odpowiednie nawodnienie. Kluczowe grupy produktów w codziennej diecie to warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, źródła białka, zdrowe tłuszcze. Zaleca się spożycie minimum 400 g dziennie porcji warzyw z produktów pełnoziarnistych, grube kasze, pieczywo razowe, płatki owsiane, ze źródeł białka, strączki, chude mięso, ryby, jaja i nabiał, a ze zdrowych tłuszczy oliwa z oliwek, orzechy, awokado, siemię lniane. Główne korzyści wymienionych składników to witaminy, błonnik, antyoksydanty, energia, regulacja cukru, budulec mięśni, uczucie sytości, wsparcie mózgu i układ krążenia. Co wybierać i jeść regularnie? Oczywiście warzywa i owoce. Trzeba wybierać różnorodne kolory. Szczególnie wartościowe są owoce jagodowe oraz warzywa zielono-liściaste. Tłuste ryby morskie są też bardzo ważne, a w tym łosoś, makrela, śledź dostarczają kwasów omega-3 chroniących serce. Z roślin strączkowych warto wybrać fasolę, soczewicę, ciecierzycę, które stanowią doskonałe roślinne źródło białka i błonnika. Wybierając orzechy i nasiona, na przykład garść migdałów albo orzechów włoskich dziennie, dostarczamy organizmowi cynku, magnezu i dobrych tłuszczów. A czego bezwzględnie unikać lub ograniczać? Oczywiście żywności wysoko przetworzonej, gotowych dań, chipsów, fast foodów, które zawierają szkodliwe tłuszcze, cukry dodane, na przykład słodkie napoje, słodycze, syropy, które zwiększają ryzyko otyłości oraz cukrzycy typu drugiego, nadmiaru soli. Kuchenna sól podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Trzeba zastępować ją ziołami. Czerwone i przetworzone mięso należy również ograniczać. Na przykład spożycie wędlin, kiełbas i boczku do maksymalnie 0,5 kg na tydzień. A jakie są kluczowe nawyki wspierające dietę, zdrową dietę? Picie wody. Trzeba pić około 2-2,5 litra czystej wody dziennie, unikając słodzonych soków. Regularnie jeść posiłki, około 4-5 posiłków w stałych odstępach czasu, aby uniknąć napadów głodu. Metoda gotowania? Najlepsze pieczenie, gotowanie na parze lub duszenie zamiast smażenia na głębokim tłuszczu.

Podam teraz Państwu przykładowy zbilansowany jadłospis jednodniowy o kaloryczności około 1800-2000 kilokalorii. Opiera się on na zasadach talerza zdrowego żywienia. Jest prosty w przygotowaniu i bogaty w błonnik, białko oraz zdrowe tłuszcze. Na śniadanie owsianka pełna energii. Składniki: 5 łyżek płatków owsianych, szklanka mleka albo napoju roślinnego, garść borówek albo malin, łyżka orzechów włoskich i łyżeczka siemienia lnianego. Płatki trzeba ugotować na mleku, przełożyć do miski, dodać owoce, posiekane orzechy i siemię lniane. Ten posiłek zapewni nam długotrwałe uczucie sytości dzięki błonnikowi z owsa i owoców. Na drugie śniadanie można zjeść chrupiącą przekąskę z humusem. Składniki: 3 łyżki humusu, 1 duża marchewka, 1 słupek selera naciowego, pół papryki. Przygotowanie. Warzywa trzeba pokroić w słupki, maczać je bezpośrednio w humusie. Jest to szybka porcja witamin i zdrowego tłuszczu sezamowego w pracy lub w szkole. Na obiad pieczony łosoś z kaszą i warzywami. Składniki: dziki łosoś lub dorsz 150 g, pół szklanki kaszy gryczanej lub pęczek suchej, jeden upieczony burak lub porcja brokułów na parze, łyżeczka oliwy z oliwek, sok z cytryny i zioła. Następnie przygotowujemy rybę, skropić cytryną, posypać ziołami i upiec w piekarniku. Piec około 15 minut przy 180 stopniach Celsjusza. Kaszę ugotować, warzywa podać z dodatkiem oliwy. Zaletą tej potrawy jest wysoka zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 oraz pełnowartościowego białka. Na podwieczorek można zrobić kakaowy koktajl białkowy. A z czego on się składa? Opakowanie skyru naturalnego lub maślanki, około 150 g, jeden mały banan i jedna płaska łyżeczka gorzkiego kakao. Trzeba wszystko zmiksować na gładki koktajl, a zaletą tego koktajlu jest szybka dostawa wapnia, białka i potasu bez dodatku cukru. Na kolację kolorowe grzanki z awokado i jajkiem. Składniki to 2 kromki chleba żytniego na zakwasie, pół dojrzałego awokado, 2 jajka ugotowane na twardo, garść kiełków, np. rzeżuchy lub rzodkiewki oraz pomidorki koktajlowe. Chleb opiekamy w tosterze, awokado trzeba rozgnieść widelcem i rozsmarować na pieczywie. Na wierzchu trzeba ułożyć plastry jajka i posypać kiełkami. Smacznego!

Przejdźmy teraz do drugiej części. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli trzeba się troszkę poruszać, żeby mieć dobrą kondycję, silny, zdrowy organizm w każdym wieku. Aby bezpiecznie i skutecznie osiągnąć cele takie jak wzmocnienie ciała, schudnięcie, nabranie dobrej kondycji i nabranie siły. Trzeba połączyć trening oporowy, który buduje siłę i wzmacnia ciało, z treningiem cardio, który pali kalorie i poprawia kondycję. Przykładowy plan działania. Krok pierwszy. Wybierz odpowiedni rodzaj treningu na start. Nie trzeba się od razu katować. Można zacząć od kalisteniki, czyli treningu z masą własnego ciała. Mogą to być pompki, na przykład od ściany lub kolan, przysiady, wykroki, deska, czyli plank. Są to najbezpieczniejsze sposoby na ogólne wzmocnienie stawów i mięśni. Można też podjąć trening z gumami oporowymi. Gumy to tanie narzędzie, które pozwala zasymulować ćwiczenia z ciężarami w domu, oszczędzając stawy. Marszobiegi lub szybki marsz. Najlepsze cardio na start dla osób, które chcą schudnąć. Zbyt szybkie przejście do intensywnego biegania przy wyższej wadze może przeciążyć kolana. Krok drugi. Zastosuj metodę małych kroków. Złota zasada. 3 na 30. Najczęstszym błędem jest rzucanie się na codzienne, mordercze treningi, co prowadzi do kontuzji i zniechęcenia. Dobrze jest zacząć od 3 treningów w tygodniu po 30-45 minut każdy. Robić sobie dzień przerwy między treningami, na przykład w poniedziałek, środa, piątek, aby ciało miało czas regeneracji i odbudowy mięśni. Przykładowy plan pierwszego tygodnia. Poniedziałek. Rodzaj aktywności. Trening wzmacniający w domu całe ciało. Celem jest nabycie siły i wzmocnienia. We wtorek odpoczynek lub tylko spontaniczny spacer. Celem jest regeneracja. We środę 30-40 minut szybkiego marszu lub jazdy na rowerze. Celem jest kondycja i spalanie. W czwartek odpoczynek. Cel regeneracja. W piątek trening wzmacniający w domu całe ciało. Celem jest siła i wzmocnienie. W sobotę dłuższy spacer, basen lub lekka rekreacja. Celem jest kondycja. W niedzielę całkowity odpoczynek. Cel to regeneracja. Skup się na bazie, czyli trening FPW, Full Body Workout. Podczas treningów wzmacniających wykonuj ćwiczenia angażujące całe ciało, tak zwane wielostawowe. Palą najwięcej kalorii i budują ogólną siłę. Twój domowy zestaw startowy to przysiad, na przykład na krzesło i z powrotem, 3 serie po 10-12 powtórzeń. 2. Pompki przy ścianie lub na podwyższeniu, 3 serie po 8-10 powtórzeń. 3. Wykroki w miejscu, 3 serie po 8 powtórzeń na nogę. 4. Deska, czyli plank, 3 serie po 20-30 sekund. Przysiady są dobrym ćwiczeniem na nogi i pośladki. Pompki na klatkę piersiową i ramiona. Wykroki w miejscu na równowagę i uda. A deska, czyli plank, na brzuch i głębokie mięśnie kręgosłupa. Kluczowe zasady sukcesu. Zadbaj o dietę. Sport daje kondycję i siłę, ale to deficyt kaloryczny. Jedzenie nieco mniej niż potrzebujesz odpowiada za chudnięcie. Wykorzystaj zasady zdrowego żywienia, o których mówiłam wcześniej. Białko to fundament. Przyjmuj odpowiednią ilość białka. Chudy nabiał, ryby, strączki, aby organizm podczas odchudzenia palił tłuszcz, a nie mięśnie. Zapisuj progres. Jeśli w pierwszym tygodniu robisz 8 przysiadów, w kolejnym spróbuj zrobić 9 lub 10. Mięśnie potrzebują nowych wyzwań, by rosnąć w siłę.

A oto przykłady różnych ćwiczeń i to, jak wpływają one na nasz organizm. Ćwiczenie deski, czyli plank, to jeden z najbardziej efektywnych treningów izometrycznych, czyli takich, gdzie mięśnie pracują, napinając się bez wykonywania ruchu. Angażuje ono niemal całe ciało jednocześnie. Angażowany jest mięsień poprzeczny brzucha, najgłębszy mięsień brzucha, działa jak gorset, spłaszcza brzuch i utrzymuje narządy wewnętrzne na miejscu. Mięsień prosty i skośne brzucha odpowiadają za zarysowanie mięśni, tak zwany kaloryfer, oraz stabilizację bocznych partii tułowia. Mięsień prostownik grzbietu biegnie wzdłuż kręgosłupa. Wzmocnienie go redukuje bóle pleców wywołane siedzącym trybem życia. Mięśnie pośladkowe, wielki i średni, ich mocne napięcie w desce stabilizuje miednicę i odciąża odcinek lędźwiowy. Mięsień czworogłowy uda utrzymuje nogi w linii prostej i przenosi część ciężaru ciała. Obręcz barkowa i klatka piersiowa. Mięśnie naramienne oraz piersiowe pracują bardzo mocno, aby utrzymać ciężar górnej połowy ciała na przedramionach. Co zyskujemy dzięki regularnemu robieniu deski? Wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Silny środek ciała poprawia nasze osiągi w każdym innym sporcie, od biegania po podnoszenie ciężarów. Poprawę postawy ciała. Silne mięśnie głębokie sprawiają, że naturalnie przestajemy się garbić i bardziej się prostujemy. Ochronę kręgosłupa. W przeciwieństwie do tradycyjnych brzuszków, deska nie obciąża kręgów szyjnych ani lędźwiowych, budując bezpieczną barierę wokół kręgosłupa. Lepsza równowaga i stabilność. Ćwiczenie to uczy układ nerwowy współpracy wielu grup mięśniowych jednocześnie. Kluczem do sukcesu jest technika, a nie czas. Trzymanie deski przez 3 minuty przy wygiętym w łuk kręgosłupie niszczy plecy. O wiele lepsze efekty daje 30 sekund idealnej pozycji. A na idealną pozycję składa się: przedramiona muszą być na ziemi, łokcie dokładnie pod barkami, ciało w jednej linii, głowa, plecy i pośladki nie mogą opadać ani wystawać w górę. Brzuch i pośladki zaciśnięte tak mocno, jakbyś spodziewał się uderzenia.

Kalistenika, czyli trening z masą własnego ciała. Kalistenika to aktywność fizyczna oparta na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej wagi ciała. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu z siłowni. Można ćwiczyć w domu, parku albo nawet na placu zabaw. Jak działa? Opór dla mięśni tworzy się poprzez zmianę kąta ustawienia ciała. Zamiast dokładać talerze na sztangę, zmienia się trudność pozycji, na przykład od pompek przy ścianie poprzez pompki na kolanach, aż do klasycznych. Głównie ćwiczenia. Są to przysiady, pompki, podciągania na drążku, dipy, czyli pompki na poręczach, wykroki oraz wcześniej wspomniana deska. Warto wykonywać te ćwiczenia, ponieważ mocno wzmacniają stawy i ścięgna oraz wiązadła, budują tak zwaną siłę relatywną, czyli kontrolę nad własnym ciałem i maksymalnie angażują mięśnie głębokie brzucha oraz pleców. Trening z gumami oporowymi to trening z użyciem elastycznych taśm lateksowych, które stawiają opór podczas rozciągania. Stanowią one doskonały i tani pomost między ćwiczeniami z wagą ciała a ciężarami. Jak to działa? W przeciwieństwie do hantli, guma generuje progresywny opór. Im mocniej ją rozciągniesz, tym jest trudniej. Zmusza to mięśnie do maksymalnej pracy w końcowej fazie ruchu i uczy stałego napięcia. Główne ćwiczenia to wiosłowanie gumą w opadzie na plecy, przysiady z gumą nad kolanami, wyciskanie gumy nad głowę i uginanie ramion. Dlaczego warto ćwiczyć z gumami? Bo są niezwykle bezpieczne dla stawów. Nie niosą za sobą ryzyka przygniecenia ciężarem. Zestaw gum mieści się w małym plecaku. Możesz trenować wszędzie. Idealnie nadają się do aktywacji pośladków i mięśni pleców, które często są uśpione przez siedzący tryb życia.

Marszobiegi to metoda treningu cardio polegająca na naprzemiennym przeplataniu odcinków szybkiego marszu oraz lekkiego truchtu. Jest to najlepszy sposób wejścia w świat biegania. I jak działa? Przykładowy schemat na start to 1 minuta truchtu i 2 minuty marszu, powtarzane przez około 20-30 minut. Z czasem wydłużamy czas biegania, a skracamy czas marszu. Główne założenia to kontrola tętna. Marsz służy jako odpoczynkowa strefa bezpieczeństwa, która zapobiega nadmiernemu zmęczeniu i pozwala złapać oddech. Dlaczego warto trenować marszobiegi? Chronią stawy kolanowe i skokowe przed przeciążeniem u osób początkujących, pozwalają spalić mnóstwo kalorii i przyspieszają odchudzanie bez wycieńczenia organizmu, a także skutecznie budują kondycję tlenową, wydolność płuc i serca. Regularne ćwiczenia zapewnią nam siłę i kontrolę ciała, rzeźbę i wzmocnienie oraz kondycję i spalanie. Sport to zdrowie, a kto woli sporty wodne, to może skorzystać z opcji pływania, a ci, którzy nie czują się pewnie w wodzie, mogą skorzystać z akwaerobiku. Najważniejsze plusy pływania oraz akwaerobiku w odniesieniu do celów takich jak nabycie siły, kondycji, odchudzenie i wzmocnienie ciała to bezpieczeństwo i brak kontuzji. Nasz kręgosłup i stawy są odciążane. Woda redukuje masę ciała o około 90%, dzięki czemu ćwiczymy bez obciążania kolan, bioder i dysków kręgosłupa. Bezpieczny start przy wyższej wadze. Brak uderzeń stóp o podłoże, jak przy bieganiu, chroni stawy przed przeciążeniami. Szybkie odchudzanie i spalanie kalorii. Podwójny wydatek energetyczny. Poza wysiłkiem fizycznym, organizm zużywa mnóstwo energii na ogrzanie ciała w chłodniejszej wodzie. Przyspieszony metabolizm. Opór wody zmusza do pracy więcej grup mięśniowych na raz, co podkręca spalanie tłuszczu na wiele godzin po treningu. Wzmocnienie siły całego ciała. Trening oporowy bez ciężarów. Woda stawia stały opór w każdym kierunku ruchu, co działa jak naturalny, bezpieczny trening siłowy. Głębokie wzmocnienie. Utrzymanie równowagi i prawidłowej pozycji w wodzie zmusza do ciągłej pracy mięśnie brzucha i głębokie mięśnie grzbietu. Wyraźna poprawa kondycji i zdrowia. Większa pojemność płuc. Kontrolowane oddychanie w wodzie zwiększa wydolność układu oddechowego i krążenia. Efekt masażu i ujędrnienia. Ciśnienie wody działa na skórę jak drenaż limfatyczny, co poprawia krążenie, redukuje obrzęki i skutecznie zwalcza celulit.

Serwis informacyjny. Polskie Radio w Górnej Austrii zaprasza Polonię Austriacką w niedzielę 14 czerwca 2026 roku o godzinie 9 na trzeci bieg o Puchar Ambasadora RP w Austrii. Adres: BSFZ Südstadt, Lise Prokop Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf koło Wiednia. W celu wyrównania sportowych szans dla poszczególnych uczestników organizator wprowadza podział na kategorie wiekowe. Do 8 lat 200 metrów, od 9 do 12 lat 400 metrów, od 13 do 16 lat 800 metrów, od 17 do 35 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów, od 36 do 50 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów, od 51 do 65 lat kobiety 800 metrów, mężczyźni 1000 metrów, powyżej 65 lat 800 metrów. O godzinie 9 nastąpi powitanie i rozpocznie się pierwszy bieg w najmłodszej grupie wiekowej. Opłata za obiad przy odbiorze numerów startowych. Zgłoszenia do 12 czerwca 2026 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego, a także potwierdzenie konsumpcji obiadu w cenie 17 euro od osoby. Więcej informacji: Julian Gaborek, telefon plus 43 650 90 45133, e-mail radio@poloniaoberosterreich.com. Wstęp wolny. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.poloniaoberosterreich.com. Serdecznie zapraszamy. Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii zaprasza na 16 zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii, które odbędą się w Linzu w dniu 20 czerwca 2026 roku na obiekcie sportowym ASKU Steglitz Dornacherstrasse 274040 Linz. Rozpoczęcie igrzysk nastąpi o godzinie 10.30. Dekoracja medalistów 21 dyscyplin sportowych dla dzieci o godzinie 14. Uroczyste otwarcie zlotu polonijnego w Górnej Austrii, przemówienia zaproszonych gości i wręczenie Pucharu Górnej Austrii zwycięzcom 16. turnieju piłkarskiego o Puchar Górnej Austrii o godzinie 15.00.

Nasza godzina radiowa z Państwem dobiega już końca. Życzę Państwu miłego, słonecznego, niedzielnego popołudnia. Zachęcam do podjęcia próby, aby przejść na zdrowy tryb prowadzenia życia. Zdrową dietę plus sport. Pozdrawiam serdecznie. Magdalena Roczyńska.

0: Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich, którzy dołączyli się do nas, do naszego radia. No i witają się dzisiaj z Państwem
1: Jacek Portała
0: i Krzysztof Sierański. Zapraszamy do tego, ale jeszcze tutaj nie mam tego numeru. Jacek może poda numer, który jest do naszego radia.
1: No właśnie, telefon do naszego radia, jak zwykle ten sam od wielu lat, 0660 71 72 217. Jeszcze raz, 0660 71 72 217. Krzysiek, taki numer troszeczkę jest ciężko zapamiętać, prawda?
0: No.

0: warunki.
1: No ciężko jest zapamiętać, ale można zapisać i naprawdę można do nas tutaj zadzwonić. A dzisiaj mamy już połowę maja, no i pogoda zaczyna się poprawiać.
0: No tak, pogoda się poprawia. Ja jadąc tutaj do studia z Krzyśkiem, wspomniałem Krzyśkowi z takimi troszeczkę nerwami, że cały długi weekend padał deszcz tutaj w Lincu i nie tylko, bo i w Austrii, i wiem, że we Włoszech też paskudna pogoda była i w Polsce.
1: Ale deszcz ma tutaj kompletne znaczenie.
0: Zgadza się, wiem o
1: tym. Kompletne znaczenie.
0: Tak, słyszałem właśnie w radiu co chwilę komunikaty, że jest potężna susza, że płoną lasy i tu w Austrii, i w Polsce też. Także te opady, które mieliśmy teraz, bo taka jednorazowa burza, ona stanowczo była niewystarczająca do tego, co nasza przyroda potrzebuje, zwłaszcza w tym okresie teraz, kiedy wszystko kwitnie i się zieleni, ale ten deszcz, co prawda dla nas, żeby sobie wyjść do ogrodu i posiedzieć w słońcu, to przeszkadzał, ale dla przyrody on był zbawieniem, także w gruncie rzeczy jakby nie było, to było to coś bardzo, bardzo dobrego. Mamy pierwszy utwór, Krzysiek. To jest twoja propozycja, Kwiaty tak. Polskie. Bardzo piękny utwór, bardzo piękne słowa. Proszę państwa, mogę tylko dodać, że słowa napisała Magdalena Nazaretanka. Właśnie, o widzisz, to ty też wiesz, proszę.
1: Tak.
0: Czyli co, słuchamy.

0: No właśnie, przepiękna pieśń patriotyczna, Krzysiek, jak już wspomnieliśmy, napisana przez Nazaretankę.
1: Tak, to była siostra zakonna.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
1: Tak.
0: Mało kto wie, powiem ci, że ja też nie wiedziałem, a bardzo znana pieśń, tak?
1: No znana, ale ona dużo pisała pieśni, takich właśnie, jeżeli się chodziło w pielgrzymce, no to te pieśni były znane. A ja chciałbym jeszcze wrócić do takiego autora, który żył 45 lat. Urodził się w 1807 roku, a zmarł w 1852 roku. Karol Antonowicz. Miał żonę i miał 5 dzieci, ale żadne z tych dzieci nie dożyło nawet jednego roku. I później, kiedy wszystkie te dzieci zmarły, kiedy żona zmarła, wstąpił do zakonu jezuitów i zaczął pisać. No miał taki dryk do pisania i pisał bardzo dużo takich różnych pieśni. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że największym utworem jego jest Chwalcie Łąki Umajone.
0: Najbardziej znanym.
1: Najbardziej znanym, ale to nie tylko ten utwór. Na przykład O Maryjo, przyjm w ofierze, albo W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. On pisał bardzo dużo utworów. No i jak te dzieci mu pomarły, żadne nie dożyło jednego nawet roku, żona zmarła, wstąpił do jezuitów. No ale miał 45 lat, jak zmarł. Zmarł na terenie Wielkopolski. I jego ojciec był też, powiedzmy, on był takim dosyć sprawnym synem, bo zrobił studia, tak jak jego ojciec. Był wychowywany we Lwowie i później trafił do Polski. No, wtedy Lwów też był w Polsce. No, ale to trzeba powiedzieć, że napisał bardzo, bardzo wiele pieśni takich, które śpiewamy do dzisiaj. I niektórzy nawet się nie orientują, że te pieśni pochodzą właśnie od tego autora. Ja nieraz mówię na pogrzebach o takim jednym jego utworze. Z gwiazd, co jasno mi świeciły, jedne zgasły, drugie zbladły, a nadziei kwiat opadły, świat gdzieś poniósł na mogiły. Wiem już teraz, co łza znaczy. Wiem, co boleść, co cierpienie, wiem, co prawda, co marzenie, wiem, co życie dla tułaczy. Wszystko szczęściem mi wróżyło. Rajem dla mnie był świat cały, lecz ten świat dziś nędzny, mały, stał się jakby lodu bryłą. I cóż dzisiaj mi zostało z tej skarbnicy mej przeszłości, z tych kwiecistych chwil młodości, wspomnień wiele, szczęścia mało. A teraz, Jacek, ja cię proszę, żebyś puścił taki utwór, który śpiewają dzieci, Chwalcie Łąki Umajone. To jest utwór, który ci dałem, żebyś puścił. No i ten utwór napisał on, no, to jest takie Chwalcie Łąki Umajone, góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki, co i gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona, choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.
0: No właśnie, przepiękna pieśń, przepiękne słowa i ta melodia, Krzysiek, powiem ci szczerze, że kiedy słyszę tę melodię, a zwłaszcza te słowa, od razu jakby jestem już w swojej parafii w Lesznie Górnym, ponieważ tam bardzo często była śpiewana ta pieśń.
1: Ale to jeżeli przychodzi maj, to we wszystkich parafiach,
0: tak. Nie
1: tylko w Polsce, ale tam, gdzie są Polacy, śpiewają tę pieśń.
0: Zgadza się. Posłuchajmy.

0: Wykład znanego filozofa na temat niszczenia świata był dobrze rozreklamowany i przyszło na niego tyle osób, że sala pękała w szwach. Prelekcja nie trwała jednak dłużej niż minutę. Profesor powiedział tylko: nasz ludzki gatunek wyniszczają następujące rzeczy: polityka bez zasad, postęp bez serca, bogactwo bez pracy, nauka bez etyki, religia bez ofiary i kult bez rozumu.
1: Dobrze, zamyśliłem się troszkę. Uśmiechnij się dziś, taki utwór, może troszeczkę zmienimy nastrój. Muszę się przyznać, że ten utwór przygotowywałem właśnie jeszcze w czwartek, kiedy była taka pogoda właśnie deszczowa, ale proszę Państwa, warto się uśmiechać. Posłuchajmy, bardzo fajny tekst, a autorem piosenki jest Mariusz Parlicki.

0: No właśnie, mam nadzieję, że ta chmurna wiosna już minęła i nie wróci do nas. Zapowiadana jest dobra pogoda, bynajmniej wspominałeś mi, Krzysiek, że za tydzień ma być pięknie, słonecznie, a my mamy
1: już
0: grilla.
1: W tym tygodniu będzie, tak.
0: No właśnie, a my mamy jeszcze grilla na koniec miesiąca, prawda? 31 maja w niedzielę po mszy, także zapraszamy. No i cóż, jeszcze może szybciutko numer telefonu, Krzysiek. Ty nie pamiętasz, nie masz w głowie, ale powiedzmy, że ja ci go udostępnię i proszę cię bardzo.
1: 0660 71 72 217.
0: No właśnie.
1: Zapraszamy do tego, żeby dzwonić do naszego studia. No a dzisiaj, proszę państwa, są dwa mecze, które grają drużyny z Linzu. Jedna gra o pierwsze miejsce.
0: Ale mecze piłki nożnej, czy?
1: Piłki nożnej, aha, tak, okay. Piłki nożnej. LASK gra właśnie na wyjeździe, zaczyna o godzinie 2:30, no i będzie grał z Austrią w Wiedniu.
0: Aha, proszę.
1: Ale prowadzi w grupie, ma 2 punkty różnicy nad drugą drużyną, nad Gracem, a Salzburg traci już, no... 7 punktów, to jest coś nietypowego.
0: Czyli LASK Linz jest liderem w lidze austriackiej.
1: Tak, tak. Musiałby, no mógłby zremisować ten mecz, gdyby powiedzmy, ale też Sturm Graz gra właśnie u siebie z Rapidem Wiedeń. No i to będzie takie, no coś nietypowego. Ale ja sądzę, że, bo nie wiem, czy ty wiesz, że LASK tylko raz był
0: liderem pierwszej.
1: Liderem,
0: nie wiem, nie wiedziałem.
1: Liderem pierwszej, ale to jeszcze nas nie było tutaj.
0: Aha.
1: Jeszcze nas tutaj nie było.
0: Czyli dawno, dawno temu.
1: Dawno, dawno temu, tak. Dawno, dawno temu, ale teraz mają szansę. Mają szansę zdobyć pierwsze miejsce z Austrią Wiedeń. Jeżeli dzisiaj wygrają chociaż ten 1-0.
0: Czyli będą mieli 3 punkty?
1: To będą mieli już
0: zwycięstwo.
1: A Graz może wygrać i 12 z Rapidem do 2 i to nic nie
0: da. Czyli tak jak Barcelona już ma zapewnione pierwsze miejsce w swojej lidze.
1: Tak, tak, ale to już jest, to jest ostatni, jak gdyby ostatni sezon. No i to będzie już taki sezon już ten. No ale jeszcze jest gra Blau-Weiß Linz, który jest na ostatnim miejscu i musiałby wygrać dzisiaj, ale gra u siebie.
0: Aha.
1: Gra u siebie z GAK.
0: Czyli
1: z Gracem.
0: Jeżeli wygrają, to zostają powiedzmy w tabeli, tak?
1: To może wyjdą na przedostatnie miejsce.
0: No to dobrze, czyli są jakby w tej chwili zagrożeni i ten mecz może...
1: Muszą wygrać ten mecz. Jeżeli przegrają albo zremisują, no to nic nie da.
0: Ja tylko mogę dodać w kwestii Barcelony, ponieważ bardziej się, szczerze mówiąc, interesowałem ligą hiszpańską, ponieważ, no wiadomo, gra tam Robert Lewandowski.
1: Ale już niedługo.
0: No właśnie, bo w końcu wydał komunikat, że odchodzi z Barcelony, ale jeszcze nie wiadomo, gdzie pójdzie. No są pewne spekulacje, że do Arabii Saudyjskiej czy gdzieś za potężne pieniądze, ale to tylko są spekulacje, ponieważ tak naprawdę on sam jeszcze się na ten temat nie wypowiedział, więc może spekulować, a jak będzie, to się dowiemy dopiero wtedy, kiedy pan Robert to ogłosi.
1: No dobrze, jeżeli ktoś będzie chciał oglądać, no to już można włączyć telewizor na program o godzinie
0: 14:30,
1: tak, będzie zaczynało się za kilka minut.
0: Za 3 minuty, no. Tak. Ale wiesz, to jest bardzo dobra wiadomość, wiesz dlaczego? Dlatego, że może jeżeli faktycznie LASK zdobędzie to pierwsze miejsce, zobaczymy na naszym stadionie w Linzu jakieś europejskie drużyny.
1: No tak. No na pewno.
0: Nie? Także trzymamy kciuki i a kto by jeszcze chciał, nie wiem, czy dostanie bilet. Wątpię, ale Transmisja w telewizji pewnie jest, czy nie ma? Nie wiesz.
1: No, będzie na pewno. Aha. Będzie.
0: Czyli warto włączyć ORF i oglądać mecz, jeśli ktoś się interesuje piłką. Jeszcze bardziej podkręcimy ten weselny rytm dzisiaj w naszej audycji w Zielonym Ogrodzie. To jest taki utwór, Krzysiek, gdzie czasami właśnie pozwalam sobie jakby wejść w tą polską muzykę folkloru. Także naprawdę bardzo skoczne premiera u nas w Zielonym Ogrodzie. Polska, typowo polska piosenka ludowa. Posłuchajmy.

0: No, bardzo piękna piosenka. No i myślę, że można na koniec jeszcze ją powtórzyć.
1: Spodobała ci się?
0: No, naprawdę.
1: No widziałem, jak ci noga chodziła.
0: Pij regularnie, nie dopiero, gdy poczujesz pragnienie. To znaczy, to jest pragnienie, to już jest sygnał, że organizm zaczyna się odwadniać. W upalne dni trzeba pić często, najlepiej co 20-30 minut, nawet jeżeli nie odczuwamy pragnienia. Woda to podstawa, ale nie jedyna opcja. Najlepszym wyborem pozostaje czysta, niegazowana woda. Najszybciej uzupełnia płyny i nie obciąża organizmu. Można ją jednak wzbogacić o naturalne dodatki, takie jak cytryna, mięta, ogórek czy owoce leśne. Uważaj na kawę i alkohol. Kawa i napoje energetyczne działają moczopędnie, co przyspiesza utratę płynów. Alkohol dodatkowo zaburza termoregulację i zwiększa ryzyko przegrzania organizmu. W gorące dni najlepiej ograniczyć te napoje do minimum lub całkowicie z nich zrezygnować. Jedz wodniste warzywa i owoce. Produkty takie jak ogórki, pomidory, arbuzy, truskawki, sałata czy rzodkiewki zawierają nawet do 95% wody. Oprócz nawodnienia dostarczają też cennych składników, m.in. potasu, magnezu i witaminy C, które wspierają pracę serca i układu nerwowego. Chroń się przed słońcem. Nawadnianie to nie wszystko. Również ważne jest ograniczenie przegrzania. Noś przeważnie ubrania, czapkę lub kapelusz, pracuj w cieniu lub regularne przerwy, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia. Najcięższe prace najlepiej zaplanować na wczesne godziny poranne lub wieczorne. Sygnały odwodnienia, nie ignoruj ich. Odwodnienie nie zawsze objawia się od razu. Do najczęstszych oznak należą zmęczenie, zawroty głowy, suchość w ustach, ból głowy, uczucie osłabienia, rzadkie oddanie moczu lub jego ciemny kolor. W takiej sytuacji trzeba natychmiast przerwać pracę i znaleźć cień i nawodnić organizm. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby pracujące fizycznie w pełnym słońcu. Ile pić? W czasie upałów osoba dorosła powinna wypijać nawet od 3 do 4 litrów płynów dziennie, a przy dużym wysiłku jeszcze więcej. Pamiętaj, nawodnienie organizmu latem to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa. Kilka prostych nawyków: częste picie wody, spożywanie warzyw i owoców oraz unikanie przegrzania może zapobiec groźnym skutkom upałów.
1: No troszkę postraszyłeś, zwłaszcza z tą kawą, wiesz, bo jak jest weekend, to ja rano na jednej się, przyznam szczerze, nie kończy. No ale wiadomo, no, woda jest bardzo ważna w naszym życiu, także uważajmy na siebie, pijmy wodę, bo ty wspomniałeś 3-4 litry płynów, no ale wiadomo, jeśli chodzi o te płyny...
0: W ciągu dnia,
1: no to pomijmy kawę i piwo, czy jakikolwiek inny alkohol, bo to są w sumie też płyny, ale nie wchodzą w rachubę. Chociaż w kawie jest woda, prawda? I w piwie też.
0: No jest,
1: ale... mają inne działanie niż tak. Ta woda taka, powiedzmy, nawet z kranu, bo w Lincu wiem, że jest woda zdrowa, my też pijemy w domu tą wodę, także ewentualnie jakaś tam woda kupiona w sklepie mineralna. Kolejny utwór muzyczny, bo miłość jest w nas. To jest utwór, nowa wersja utworu, wersja polska oczywiście, którą kiedyś Chris Norman i Suzy Quatro zaśpiewali w roku 1978. Posłuchajmy.

0: Tak to jest. Urfarana jarmark się skończył. No i w gazetach napisano, że w tym roku wzięło udział 550 tysięcy ludzi bez ucha. No i no to była też pogoda do tego dopisała. Ale można powiedzieć, że ten jarmark to zawsze jest jakiś taki, powiedzmy, dwa są jarmarki. Ten Urfarana Frühjahrsmarkt und Herbstmarkt. To są te dwa jarmarki, które przylatuje tutaj, powiedzmy, i to są, trwają bodajże 10 dni, bo się zaczynają w piątek, a kończą dopiero w sobotę, w niedzielę następnego tygodnia.
1: A nie wiem, czy słyszałeś właśnie w tym roku teraz ten jarmark, który się odbywał, bo zawsze na zakończenie są sztuczne ognie, fajerwerki, i one w tym roku miały być w czwartek, przeniesiono je na sobotę, ponieważ no, była taka sytuacja, że pewien człowiek, starszy człowiek, zastrzelił swoją żonę i córkę właśnie gdzieś na Urfarze. Słyszałeś o tym w ogóle?
0: Tak, słyszałem.
1: No właśnie.
0: Tak.
1: No ale cóż, przechodzimy do muzyki. Jest taki utwór, który jakby można by powiedzieć, że on nie jest grany, powiedzmy, w rozgłośniach radiowych, ale my gramy wszystko to, co jest w Państwa głowach. I to z dzieciństwa, i to z młodości, i to, powiedzmy, kiedy już jesteśmy w jakimś wieku dojrzałym. Ale najczęściej ten utwór kojarzymy z dzieciństwa i z lat młodości, a zwłaszcza z harcerstwa. Byłeś harcerzem, Krzysiek? Nie byłeś harcerzem?
0: Nie byłem harcerzem, nie byłem, bo to wtedy harcerstwo miało takie trochę komunistyczne podłoże.
1: No może być.
0: I się nie zapisywałem.
1: To dobrze, ale to już nie będziemy tego rozpatrywać. Ja byłem zuchem kiedyś w Polsce, no i bawiłem się w podchody. A bawiłeś się w podchody?
0: Nie.
1: Nie bawiłeś się. Szkoda, wiesz, piękna sprawa, wiesz. Takie strzałki się rysowało fajne. Ale cóż, a ja mam swoją gitarę. Taki tekst. Nie wiem, czy słyszałeś tę piosenkę. Posłuchajmy, nie będę się więcej rozwodził, posłuchajmy tego utworu, ponieważ mam nadzieję, że większość z Państwa zna tą piosenkę i chciałbym dla Was właśnie ją zaprezentować i przypomnieć.

0: właśnie, ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte, buty stare. Krzysiek, no gitary nie miałem, bo nie umiałem grać na gitarze, ale spodnie i buty stare były w młodości.
1: Tak, a ja chciałbym jeszcze nawiązać do śmierci Petera Dimela, który, jeżeli państwo zwiedzają tam, gdzie Jan Paweł II odprawiał w kościele niedaleko, tam ukląkł przy tym kościele i tam była msza święta, no teraz to stoją tam pawilony i są różne rzeczy, ale te drzwi poświęcone świętemu Florianowi i świętemu Sewerynowi i jeszcze takie drugie, następne drzwi, te trzy drzwi skomponował właśnie Peter Dimmel. I on w tym roku, 5 maja 2026 roku, zmarł, mając ile lat? 98 lat. 98 lat. Piękny wiek, ale on tworzył właśnie takie te utwory, no i właśnie to było to dla niego coś takiego sympatycznego. Jeżeli ktoś pojedzie do tego Lauriacum i zobaczy na te bramy, to są właśnie te trzy bramy, to można właśnie zobaczyć, jak ten człowiek a był też człowiekiem głuchym. To był też człowiek głuchy taki, no ale mimo wszystko był bardzo dobrego talentu jako rzeźbiarz. No i rzeczywiście te dwa, ten święty Florian, który jest przedstawiony, i święty Seweryn, to są dwa bardzo takie różne. Jeżeli ja poprowadzę jakąś grupę i jesteśmy w tym, w Ensie, to zawsze potwierdzam przede wszystkim, tam można, jedne drzwi opisują śmierć świętego Floriana, a drugie drzwi opisują życie świętego Seweryna. Także to jest, ten człowiek zmarł 5 maja 2026 roku, Peter Dimmel. No i jeszcze raz chciałbym przypomnieć, telefon do naszego studia 066 076 071 72 217.
0: No tak, zostało nam jeszcze tylko 11 minut, także jeśli ktoś z państwa by miał ochotę, to serdecznie zapraszamy. A tymczasem mamy utwór, bo to jest taka moja muzyka.

0: Ja chciałbym zacytować taki wiersz Ernesta Bryla. Boże nasz polski, drzewny, frasobliwy, folklorzasty, milczący, nigdy nie nierychliwy, wysiadający po kapliczkach swoich, że coś tam przyjdzie, zmiele się, ukoi. Boże nasz miękki z zakącia, z zapiecka, wstrząśnij się, dźwignij i zażądaj czego. Niech choć w modlitwach naszych wyrośniemy z dziecka miłego, skrzywdzonego i zasmarkanego. A teraz chciałbym podziękować wszystkim tym paniom, które robiły wieńce dla do Mauthausen, do Gusen, no i do Hartheimu. Wszystkim tym paniom chciałbym podziękować za to, że te wieńce były bardzo, bardzo udane. No i ta teraz piosenka, która będzie po raz drugi tutaj.
1: No właśnie, na twoje życzenie.
0: Na moje życzenie.
1: I z dedykacją teraz.
0: To z dedykacją dla tych wszystkich państw, które właśnie robiły te kwiaty.
1: Proszę bardzo, w zielonym ogrodzie.

0: Także to był utwór dedykowany tym paniom, które przygotowywały wieńce do Mauthausen, Gusen i do Hartheim. Cztery wieńce były przygotowane, także bardzo jestem wdzięczny za to, że znajdują się takie osoby, które mogą jeszcze coś zrobić dla związku.
1: No tak, nasza audycja powoli dobiega do końca. Proszę Państwa, za tydzień prawdopodobnie Janusz Usewicz poprowadzi kolejną audycję. No cóż, a na zakończenie pewnie Państwo znają. Krzysiek? Znasz. Dobrze, dzisiaj była w naszym kościele Komunia Święta, także dzieci komunijne pewnie teraz już świętują jeszcze dalej. Za 14 czerwca mamy wybory u nas, także serdecznie wszystkich członków
0: zapraszamy.
1: Tak. No ale wcześniej będzie grill polonijny, o którym już dzisiaj wspominaliśmy.
0: 31
1: w niedzielę po mszy świętej w Jezukirche, wiadomo gdzie, przy Wienerstrasse. Także dzisiejszą audycję dla Państwa przygotowali
0: Krzysztof Sierański
1: i Jacek Portała.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.